atosumienu tiedu no nanomu no Hezekia yare owiade na Amos ba odifo Yesaya ba ne nchembe ka kire no se se Awurade sie nie se ofie nsamanse na wo bewu na wo nyankwa ena Hezekia dane na ni kire ofasio na obo Awurade mpae se aw Awurade kai se de mananti wanim nokre ne akoma a eye pemu na maye de eye wani so na Hezekia sun esu kese na Yesia nyam firi mfimfim abanwanu mu no Awurade asɛm ba ne nkyɛn sɛ san kɔka kyerɛ Hezekia

pese e bom pae na eti onyankopon asem fo ehira obebre se nenso di aba unayan sisi emeti wasem bom pae de me ma me ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se urade wo se tie de ebeti enti ase ehunu su ebehu na yehunu mo me pae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kyerekyerefo no omie enti ase ne ne nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be enhira wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum ɔsan aba bio aho siesie yɛ adeɛ ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdaeɛ a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas na deɛ aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ saa nnoɔma no nyinaa tugu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom a hosiesie a ɛdi mu sena hosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛsɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwam da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena saa wiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfiri saa wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade yesu kristo de ma nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ wiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nipa wo prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wosiesie wo ho wansiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka ɛwurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔreka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ basa wonam kwan so na highwayfoɔ de signboard